pempem so me ne wadu mu ahene mu hene no te na kwamwam na me ne omeɛ no yɛ sɔwea yi a bɛma wɔasɔwea gyina ne ma so wɔn a wɔne yɛndi asie no wɔbɛkyɛ ne ahwɛ wɔn na hwɛ sɛ neɛ bɛyɛ ahene mu hene no neɛo awura mu awura dene ne mehu no hwɛ wɔne hwɛ no hwɛ no hwɛ no wone mebɔm wone mmɔm ne ɛka sɛ

0: bɛhwie fufuo tie sɛ dadada menya wɔfoɔ yi papa nso bɛfie ne anwie fufuo yi a asɛm aba na ɛso ɔbɛn wadi fufuo adi adi mprɛne ne mprɛnsa da koro bɛyɛ den ne adwie fufuo a abɔdɛ wɔnwane
1: adoa mmɔ adwuma sɛ mene fie adwuma ne di menie fufuo kakra bɛwɔ mmadeɛ no ɛne wɔte bɛtwa mada paa saa asɛ wɔka nya matere
0: nyinaawɔteatewɔteatenamɛkamɛboa
1: ɔde kwa mu na sɛ sɛ adeɛ wɔbrɛ to wɔtwa fufuo a ɛwɔ no wɔdwuo mu pampampampa na wɔma asiw na wɔti mu aba na wɔ saa dadeɛ na wɔtie mfra akɔdeɛ ne nyinatu atwa meka sɛ yɛ a need fuel sadaworoma wɔbia mani yie paa yɛ wayɛ mbɔɔde fufuo no mɛkane fufuo a wayɛ ne powder na wɔde agu ada kam kamakamakama yɛayɛ frɛ no need fu foforɔ a
0: ɛnianu bi na masɔre ba ntele zi kama me di yeyo
1: sɛ sɛ bia
0: ma mehwɛ oh ɛyɛ bia neat fufu fla ɛyɛ kama sɛ bɔdeɛ fufuo ne mɛnkɛ fufuo papa bi na woka sɛ twae ɛkɔ sim na ɛdeɛ na mɛsɛ woka so ankyɛ o sima no bɛ ne woawie na wahyie wo kwa papa bi agu so
1: bɛtwa sɛ deɛ ama m'ani koraa gye saa neat fufu fla ho a ma mekɔtɔ bi koraa baɛ ne sɛ sɛdeɛ ghanafoɔ si pɔm fufuo no ɛnoa na ɔyɛ no o enti sɛ wohwɛ fufuo ɛwɔ npampampa wɔdoɔ m ne wei no a woho susuma bi awom dua nso deɛ bɔdeɛ ne mɛnkɛ no fufuo papa bi
0: ɛgya nie ɛne afei na fufuo no afei na wobɛdi paa ne sɛ sɛdeɛ wobɛdi ne sɛneɛ wofa mɔgyaduro
1: Need fufura ewa wufia eni jia nkwa
2: FG aji ejedie nkrato yi atum
3: OK FM 101.7
4: OK FM 101.7